Gotowy Six za dwa dni czysta energia. Spice Music Festival 2026 z uczestnictwem tuna Thomas Anders od Modern Talking, Rednex, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny od Ace of Base i Oste Ruslana.

Gotowy si za dva dni čista energija. Spice Music Festival 2026. S učastieto na Thomas Anders od Modern Talking. Rednecks. Right Said Fred. Dante Thomas. Jenny od Ace of Base. I jeszcze Ruslana.

Gotowy si za dva dni čistá energie. Spice Music Festival 2026. Súčasť je tu na Thomas Anders od Modern Talking. Rednex. Right Set Fred. Dante Thomas. Jenny od Ace of Base. I ešte

Sense Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemiet finał Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Zmij bilet cyga na spicemusicfest.bg. Spice Music Festival. Usześ też mi energii.